Wasnari musika lafika ni ambati kani esmari rustika wiani fena na pecha upera tana ni ana dior nufnufsi ambati usama tena tio lasa lafta mfiana na ambati afita fiana na ma ati ana urnasa pecha wamni ani bauta tiara kalui samba tayano.